0: وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة، وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة، إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام. كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين، مشيراً إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية، ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في لقاءات الشباب والاحتفالات الليتورجية. في مزار لورد شدد قداسته على قدسية الإنسان وكرامته، وضرورة رعاية الضعفاء والمرضى ومرافقتهم برحمة. وفي مدينة ميدز استحضر تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى أن يتجدد مشروعها على أساس السلام والديمقراطية والتضامن والأخوة، مع تعزيز الحوار بين الأديان. وفي الختام سأل قداسته الله أن تؤتي هذه الزيارة ثمراً وافراً لفرنسا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedele di lingua araba. Portiamo la pace di Cristo nel nostro mondo, perché esso abbia la vita nella speranza e nell'amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
2: I greet the Arabic-speaking faithful. Let us bring Christ's peace into our world so that it may have life in hope and love. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And now we have the final summary and exchange of greetings in Polish. We'll then head to the end of the audience, the Pope's greetings to Italian speakers, any appeals he has, and his apostolic blessing.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Hasłem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji i wizyty w UNESCO były słowa „aby świat miał życie”. Kluczem do jej odczytania jest odrodzenie, a jego symbolem odbudowa katedry Notre-Dame, możliwa dzięki synergii Kościoła, państwa i społeczeństwa. Znakiem nadziei były nieszpory w katedrze oraz spotkanie z tysiącami młodych na Stade de France. Innym znakiem duchowego odrodzenia w tym kraju jest rosnąca liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. W Lourdes, sanktuarium cywilizacji miłości, papież zaapelował o ochronę życia ludzkiego, które zawsze zachowuje nienaruszalną godność i zasługuje na opiekę i niesienie ulgi w cierpieniu. W Metzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych tradycji religijnych i podpisano apel na rzecz dialogu i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. 30 anni fa San Giovanni Paolo II ha beatificato Vincenzo Lefoniuk e i suoi 12 compagni martiri. Fino all'effusione del sangue, essi difesero la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e la comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale. Alla loro intercessione affido le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e i cattolici oggi perseguitati a causa della fede. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków